0: tutaj żyłam, jakbym była ciągle na 150%. Ja chciałam tutaj żyć po niemiecku, ja nie chciałam żadnych przywilejów, ja nie chciałam siedzieć na zasiłkach, chciałam odnieść sukces. Zawsze będę tą dziewczyną z Polski i to jest część życia na migracji.
1: Po raz pierwszy od 25 lat w 2024 roku bilans migracyjny na linii Polska-Niemcy jest ujemny dla Niemiec.
2: Mówiąc wprost, więcej Polaków wyjechało z Niemiec niż do nich przyjechało. Koniec ery emigracji na zachód, jaką znaliśmy.
1: Czy polska gospodarka wygrywa z niemiecką, czy to tęsknota, która przeważyła szalę?
2: W naszym nowym cyklu Powroty z Niemiec, prawdziwe historie Polaków, poznajemy ludzi, którzy podjęli decyzję o powrocie do Polski.
1: Dziś historia Dagmary, przedstawicielki pokolenia 30+, która po 6 latach w Berlinie postanowiła wrócić do rodzinnego Barlinka.
2: Opowieść Dagmary to nie tylko historia zmiany adresu. To opowieść o poszukiwaniu siebie, wypaleniu w wielkim mieście i o tym, jak czasem trzeba odciąć się od oczekiwań innych, żeby usłyszeć własne potrzeby.
1: Zapraszają
2: Monika Sędzierska
1: i Adam Gusowski.
3: Kosmo po polsku.
1: Jak zaczyna się ta historia? Gdzie nas dzisiaj zabierzesz?
2: No, zaskoczę cię tym razem, Adam, bo nigdzie. Spotkałam się z Dagmarą latem w Berlinie, czyli u nas, niedaleko Kudamu. Ona sama zresztą wybrała to miejsce, bo, jak powiedziała, ma sentyment do Kudamu. Czekała na mnie w jednej z nowoczesnych kawiarni. Siedziałyśmy przy stoliku na zewnątrz. Dzień był wyjątkowo upalny. I co ciekawe, Dagmara przyjechała do Berlina po raz pierwszy od wyprowadzki z Niemiec. Tak mniej więcej po roku.
1: I jak odebrała powrót w samo serce głośnego, tętniącego życiem miasta?
2: No o to właśnie ją zapytałam na początek.
0: Muszę przyznać, że przyjeżdżam tutaj z ogromnym spokojem, więc jakiekolwiek opóźnienia, jakiekolwiek rzeczy, które się dzieją nagle dziś w tym tętniącym właśnie życiem mieście, w ogóle mnie nie poruszają tak, jak poruszały mnie serio gdzieś rok temu. Dlatego siedząc naprzeciwko jeżdżących S-Bahnów pomiędzy wieżowcami, ja w tym wszystkim tak w środku i czuję, że mogę tu siedzieć, jakby nic się nie poruszy. Czuję chyba, że robota została wykonana, więc czuję się bardzo dobrze. Pamiętam, że ja mieszkałam na drugim końcu Kudamu. Ja czułam taki przywilej generalnie mieszkania w tej okolicy, no bo mogłam sobie po prostu codziennie chodzić Kudamem w te i we w te. Te wszystkie witryny trochę jak Audrey Hepburn w Śniadaniu u Tiffany'ego. Gdzie o właśnie Porsche sobie jedzie, double decki, fajni ludzie i ja w tym wszystkim.
1: Czekaj, czyli Dagmara zachwycona Berlinem, Kudamem i całym tym splendorem wyjeżdża. Dlaczego ktoś rezygnuje z życia w mieście, którym się zachwyca?
2: No właśnie to jest najciekawsze. Jej historia pokazuje, że dzisiejsi 30-latkowie inaczej definiują sukces niż poprzednie pokolenia. Nie wystarczą już luksusowe witryny i Porsche na ulicy.
1: No tak, poza tym Dagmara to przedstawicielka pokolenia, które nie boi się zmian.
2: No właśnie, przeprowadziła się do Berlina w 2018 roku. Wcześniej pracowała jako au pair w Stanach Zjednoczonych.
1: O, może widziała w Berlinie po prostu europejski Nowy Jork, takie miasto pełne możliwości.
2: No coś w tym stylu tak właśnie było.
0: Miałam bardzo duże ciągle porównanie do Nowego Jorku. To był ten poziom dużego miasta, który niósł za sobą te właśnie możliwości spełniania marzeń, dostępności wielu rzeczy, jakichś wydarzeń kulturalnych i tej natury i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, z czego każdy tak naprawdę może skorzystać. I też takie poczucie, że tutaj mnie nikt nie ocenia, tutaj nikt nie patrzy tak naprawdę na to, co robię, nikt mnie nie zna, więc trochę wiązało się to z takim nowym początkiem po prostu i wydaje mi się, że gdzieś z tyłu mojej głowy po prostu ten Berlin był takim Nowym Jorkiem albo taką Ameryką, nie wiem jak to nazwać, po prostu gdzie można spełniać swoje marzenia i nie miałam jakichś takich super określonych marzeń względem tego, ale jakoś tak z łatwością przychodziło mi po prostu realizowanie swoich celów, czuć się tu swobodnie i taka otwartość i ciekawość ciągle mnie ciągnęła, więc chyba to porównanie najbardziej jest mi bliskie, jeżeli mogłam to określić tak względem Berlina.
1: Jak Dagmara odnalazła się w Berlinie, w tym mieście pełnym możliwości spełnienia marzeń?
2: Zawodowo bardzo dobrze. Dagmara jest z wykształcenia germanistką, z doświadczeniem w branży IT, no więc szybko odnalazła się w berlińskim świecie korporacji, później startupów i przez lata budowała też swoją pozycję w cyfrowym świecie.
0: Ze względu na to, że ja też po studiach zaczęłam pracować właśnie w korporacji, gdzieś tam zajmować się rzeczami bliskie IT, technologii i tak dalej, więc tak naprawdę przeniosłam to doświadczenie moje zawodowe właśnie tutaj do Berlina, no i gdzieś tam znalazłam się w pierwszym, powiedzmy, call center. No i tak się powoli gdzieś tam z tym rozwijałam. Siedzenie w takiej dużej korporacji mi już nie pasowało i przerzuciłam się bardziej na startupy. No i w innych obszarach, ale dalej w technologii siedziałam właśnie w dwóch różnych firmach jeszcze po drodze. Pomiędzy pracami szukałam jakichś projektów, szukałam rozwiązań, pracowałam z różnymi klientami i tutaj w Niemczech, i w Polsce, więc po prostu gdzieś tam ten świat graficzny. Potem już zaczął się pojawiać bardziej marketingowy, bardziej już gdzieś tam customer experience, wszystko co dotyczyło właśnie budowania marek. To po prostu zaczęło mi sprawiać ogromną przyjemność i tak z takiego świata korporacyjno-startupowego, gdzie zajmowałam się technologiami, przeszłam na własną działalność tak już w pełni.
1: Wielu młodych Polaków może pomarzyć o takiej ścieżce zawodowej, tym bardziej w obcym kraju. Co się zmieniło, że Dagmara postanowiła wyjechać z Berlina?
2: Z czasem zrozumiała, że to życie w dużym mieście ma swoją cenę. Podczas wyjazdu do Hiszpanii zobaczyła po prostu alternatywę, czyli życie, w którym nie trzeba ciągle gonić.
1: Ach, ta hiszpańska maniana.
0: Czy to jest moja perspektywa, ale pewna teoria, że po 5 latach mieszkania w Berlinie ludzie się zaczynają zastanawiać, czy to jest akurat aby na pewno miejsce, w którym chce się żyć, chce się mieszkać i czy można tutaj sobie dalej układać życie. Tłumaczyłam sobie gdzieś tam jeszcze, że dużo rzeczy mnie tu trzyma, że muszę, że trzeba i na pewno gdzieś było jeszcze we mnie ogrom właśnie takiego trochę wstydu, że no jakby no przyjechałam do Berlina i co teraz chcę wyjeżdżać? I dokąd mam niby jechać? Jakby co to ma być? Ale też z innej perspektywy, właśnie gdzieś tam około tego 5 roku, jak tu byłam, wyjechałam po raz pierwszy właśnie na taką wymianę dla przedsiębiorczyń do Hiszpanii i zrozumiałam, że są różne style życia, że wcale nie musi być tylko ten taki berliński, biegnący po prostu za sukcesem, za fajnym życiem, że może być właśnie też ten hiszpański, gdzie jest się trochę w drodze, gdzie jest bardziej maniana, gdzie jest plaża, gdzie są spotkania wieczorne, rozmowy. I że po prostu to jest fajne i że można i że nie trzeba się umawiać z ludźmi, nie wiem, na za 3 miesiące, żeby tylko wyjść razem, że można się po prostu spotkać na ulicy i spędzić ze sobą nawet chwilę czasu, wypić kawę. I po prostu zrozumiałam, że to jest takim czymś, więc tak się wydarzyło po prostu po tych 6 latach, że zdecydowałam się wrócić do Polski.
2: No i tak, pęka iluzja wielkiego miasta. Dagmara po 5 latach w Berlinie zadała sobie fundamentalne pytanie, dlaczego ja tu tak naprawdę jestem.
1: To ciekawe, że mówi o wstydzie związanym z chęcią wyjazdu. Jakby przyznanie się, że Berlin nie spełnia oczekiwań, było jakąś porażką dla niej.
2: Dokładnie, ale jej wyjazd do Hiszpanii stał się takim katalizatorem zmiany. Zobaczyła, że istnieją inne modele życia, mniej zorientowane na karierę, bardziej na relacje, no i taką codzienną spontaniczność.
1: No dobra, ale czy sama świadomość wystarczy, żeby podjąć decyzję o wyjeździe z Berlina i powrocie do Polski?
2: No raczej nie. U Dagmary przynajmniej był to proces. Zresztą jej ciało zaczęło też wysyłać sygnały. Było wypalenie, zmęczenie, brak koncentracji. Zrozumiała, że to berlińskie tempo ją po prostu wyniszcza.
0: To było takie wypalenie zawodowe, w sensie ten bieg, jakby ja nie potrafiłam, jakby mi po prostu ktoś powie, że biegniemy, to biegniemy, maratony, ile trzeba i tak dalej, że zaczęłam po prostu właśnie redefiniować potrzeby i na bazie tego patrzeć tak naprawdę, jak mój organizm reaguje, bo po prostu było mega zmęczenie, wypalenie, brak koncentracji, gdzieś tam brak produktywności takiej w pracy właśnie z klientami, gdzieś zatracanie się trochę w tej pracy, bo wydawało mi się, że bardzo muszę i muszę. A okazuje się, że nie. I że ja mogę sama sobie to zaprojektować tak, jakbym chciała i że mogę to dopasować właśnie do stylu mojego życia i że mogę też być po prostu tam, gdzie ja uważam, że jest mi dobrze. I fajnie, że są właśnie rzeczy, które w Berlinie na pewno bardzo miały ogromny wpływ i zarówno ludzie, jak i miejsca. Tak niekoniecznie to musi być na co dzień. Że fajnie po prostu, jak to się zdarza, ale nie musi być naszą codziennością. Pamiętam, że bywałam po prostu u siebie w domu rodzinnym i w momencie, w którym tam wychodziłam na ogród i dosłownie nie słyszałam nic, to czułam, jak moje ciało po prostu tak się zalewało gdzieś tam ten spokój, ale wylewały się emocje generalnie. I nie będę ukrywać, że pojawiło się we mnie ogrom smutku tego, że mówię, że naprawdę źle się czuję. Zapomniałam w ogóle, czym jest w ogóle dom, bo będąc tyle czasu w rozjazdach wszędzie, no 6 lat w Berlinie to jest tylko kawał urywek gdzieś tam mojego życia, bo odkąd wyjechałam na studia, to tak naprawdę niewiele mnie było, że tak powiem. No i potem już odkryłam, jak to jest fajnie podróżować i że wyjeżdżać, tutaj Stany, Berlin, praca na sezonie, po prostu brak czasu. I nareszcie gdzieś tam będąc wokół bliskich, tak po prostu zrozumiałam, że to jest taka wartość, w sensie, że nie żadne właśnie kawiarnie, żadne muzea, żadne inne rozrywki nie dadzą mi tyle spokoju, co właśnie bycie blisko natury, po prostu zjedzenie krupniku u babci, czy zrobienia czegoś razem, czy po prostu świętowania wspólnie. I gdzieś tam też trochę ta odległość, nawet nie wiedziałam, że po prostu mi już powoli gdzieś sprawia właśnie taką trudność.
1: I wróciła do rodzinnego Berlinka, kilkunastutysięcznego miasteczka. No to musi być naprawdę szok po wielu latach życia w metropoliach.
2: No, ale jest krupnik u babci. Paradoksalnie to w tym małym miasteczku w Polsce Dagmara odkryła swoją siłę. Mówi zresztą, że w Polsce wszystko przychodzi z łatwością, której nie doświadczyła w Niemczech.
1: Ale czy nie czuła porażki, której się obawiała, wracając do małego miasta po latach w Berlinie?
2: Wręcz przeciwnie. Dopiero po powrocie zrozumiała, jak bardzo w Niemczech żyła pod presją.
0: Mieszkając na migracji, będąc też Polką na migracji, tutaj żyłam, jakbym była ciągle na 150%, w sensie, że ja chciałam tutaj żyć po niemiecku, ja nie chciałam żadnych przywilejów, ja nie chciałam siedzieć na zasiłkach, ja chciałam tutaj mieszkać, chciałam mieć swoją firmę, chciałam odnieść sukces, chciałam się tutaj biegle posługiwać językiem, zawsze byłam gdzieś tam i wydaje mi się, że zeszło ze mnie ciśnienie perfekcjonizmu po prostu, takiego, jakie miałam tutaj, jakie mi się tak wyrobiło w nawyk po prostu. Nie chcemy, żeby przyklejano do nas łatki tych Polaków, albo tych Polek, albo tych Polaków w Berlinie. No ale z czasem po prostu rozumiałam, że to jest jakby część bycia tutaj, część jakby takiego świata i że nie ma co tego uciekać, tylko no trzeba po prostu zrozumieć, że czy bym miała niemiecki paszport, czy bym go nie miała, to zawsze będę tą dziewczyną z Polski i to jest niestety część życia na migracji. I to będzie zawsze, gdziekolwiek nie pojadę, bo zawsze będę tą dziewczyną na migracji, a w Polsce jakoś tak mi wszystko, nie wiem, przez to doświadczenie już na pewno berlińskie, bo to jest dopiero teraz doświadczam, jaki ogrom w ogóle odwagi mam w sobie, a w Polsce jakby wszystko przychodzi mi z jakąś ogromną łatwością, jakbym już się nasyciła i mogła nareszcie korzystać z tego, czego się nauczyłam po prostu.
1: Słuchając historii Dagmary, tak zastanawiam się, jak poradziła sobie z biurokracją związaną z powrotem. No przecież to musi być koszmar. Zamykanie spraw w Niemczech, otwieranie w Polsce.
2: No tak, dla mnie też byłoby to nie do ogarnięcia, ale Dagmara wspominała, że proces wyprowadzki z Berlina zajmuje około 3 miesięcy, co jak na niemieckie realia jest bardzo krótko. Jednak lepiej zająć się tym już wcześniej.
0: Na pewno nie jestem dobrym wzorem do naśladowania, ale mogę opowiedzieć, czego nie robić na własnym przykładzie, no bo u mnie proces już takiego, że robię, że się wyprowadzam, to były powiedzmy no takie 3 miesiące, około 3 miesiące przed wyprowadzką, więc jest to bardzo mało czasu jak na niemiecką biurokrację, czy na berlińską biurokrację, tak? To, że można sobie znaleźć powiedzmy termin na Abmeldung, to nie jest jeszcze wszystko, tak? Są wszystkie umowy, są rozwiązania, nie wiem, wynajmu mieszkania, ubezpieczenia, tak? No, poinformowanie każdego z urzędów, że ja się wyprowadzam, że jest to, że jest tamto, że warto zadbać o te wszystkie takie techniczne, papierologiczne rzeczy i przygotować się na to, że papierologia będzie dochodzić jeszcze przez pół kolejnego roku i będzie zawierać na przykład tematy sprzed półtorej roku, bo tak było u mnie akurat i trzeba będzie wyjaśniać po prostu dzwoniąc po raz kolejny do pani w urzędzie i się tłumaczyć i że jakby dostępy do platform niektórych już nie działają, więc no nikt już nie wyśle na jakiegoś kodu, więc no to jest po prostu taki trochę Benny Hill, powiedzmy, wyprowadzkowy, no ale trzeba się po prostu przygotować, że poza pakowaniem rzeczy, wystawianiem rzeczy na jakichś eBayach, czy innych platformach, czy chociażby na Cufer Schenken, to jest naprawdę najmniejszy procent tego, ile jest rzeczy tak naprawdę do przygotowania, dlatego warto po prostu mieć naprawdę jakąś taką listę przygotowaną, tylko odhaczać, że okej.
1: A w Polsce? Jak ją przywitała polska biurokracja?
2: No i tutaj małe zaskoczenie. Okazało się, że wiele jej niemieckich dokumentów i doświadczeń zawodowych nie ma w Polsce mocy prawnej. Urząd Pracy uznał, że jej doświadczenie liczy się dopiero od ukończenia studiów, pomimo tych wielu lat pracy w Niemczech.
0: Możemy się po prostu zgłosić do Urzędu Pracy jako osoba poszukująca pracy, jako osoba bezrobotna, ale trzeba się na przykład przygotować na to, że tak jak u mnie, większość zaświadczeń czy doświadczenia zawodowego nie zostanie przeniesionych na Urząd Pracy i okaże się, że moje doświadczenie zawodowe czy jakby forma od zasiłku jest dopiero od zakończenia studiów, czy nie wiem, od roku 2016, czyli bardzo duży okres czasu temu. I że to, co się wydarzyło w ostatnich moich latach, może się nie przenieść w ogóle na możliwość otrzymania tego zasiłku. Możemy otrzymać, wiadomo, gdzieś tam wsparcie ZUS, że Urząd Pracy płaci za ZUS, to na pewno, ale z innej strony trzeba się przygotować na to, że no, większość świadczeń może nie być przenoszonych, a jeżeli to wymaga kontaktu z Urzędem Wojewódzkim i jakby tam pisania kolejnych podań. Jest to możliwe, ale to na przykład dla mnie już wolałam sobie po prostu znaleźć szybciej pracę niż się bawić po prostu.
1: Czyli paradoks. Niemcy uznają się za kraj uporządkowany, a tu taka papierologiczna dezorganizacja, a Polska, zamiast ułatwić powrót kwalifikowanym emigrantom, stawia bariery.
2: Dagmara podsumowała to dosadnie, że wolała szybko znaleźć pracę niż zmagać się z systemem i urzędem pracy. No i tu pojawia się kolejny paradoks.
1: Jaki?
2: No, że mimo tych wszystkich biurokratycznych utrudnień, Dagmara w Polsce i tak czuje, że wszystko przychodzi jej z większą łatwością.
1: Może dlatego, że zna tu język, kulturę, no i wie, jak poruszać się w tym systemie. Czy możemy powiedzieć, że historia Dagmary i jej powrót do Polski to nie ucieczka, a świadomy wybór?
2: No myślę, że tak. Dagmara reprezentuje pokolenie, które wie, że prawdziwy sukces to życie w harmonii ze sobą, a nie spełnianie cudzych oczekiwań.
1: Nawet jeśli te oczekiwania dotyczą życia w tak ekscytującym mieście jak Berlin.
2: No zwłaszcza wtedy.
0: Teraz, po roku, tak naprawdę czuję, po co to było. W sensie, oczywiście zrozumiałam to, jak właśnie już się te tematy pokończyły, że gdzieś tam nastał ten spokój, że ja po prostu szukałam siebie i że dopiero siebie widzę i że działam po swojemu i że wiem, że każdy jest odpowiedzialny za siebie, ale też ma taką sprawczość, że może zmienić zdanie, może mieć swój punkt widzenia i nie zawsze on będzie zgodny z innymi. Ja nie potrafiłam go wielokrotnie wyrażać i po prostu gdzieś tam się we mnie kumulowało trochę jak w takim dziecku małym, co nie wie co powiedzieć, ale musi odciąć. I to był taki efekt trochę, postawienie po prostu na siebie, na spokój, na przestrzeń, na po prostu tą odwagę, o której właśnie nie potrafiłam mówić i dopiero szukać tych rozwiązań, które no widzę teraz. Nie będę oszukiwać, ja chcę mieć kampera. Jeżeli będę mogła go mieć, to będę go szukać i jakby to jest jakiś mój cel. Ja chcę być raczej osobą gdzieś w ruchu, gdzieś w różnych miejscach. Ja chcę poznawać świat, nie chcę się zamykać i chciałabym po prostu móc właśnie być wokół ludzi, którzy będą też rozumieli to i że będą mogła też z nimi dzielić takie momenty i po prostu się otwierać, a nie zamykać. Ja nie wiem, gdzie skończę, nie mam pojęcia. Na pewno jest to jakiś przystanek w moim życiu teraz, a dokąd zawitam w następnym momencie, to nie mam zielonego pojęcia, ale jestem otwarta na wszelkie możliwości.
2: To chyba najlepsze podsumowanie, jakie mogliśmy dziś usłyszeć. Dagmara po roku od powrotu do Polski nie mówi o spektakularnych sukcesach zawodowych czy materialnych, ale o odnalezieniu siebie.
1: No to kwintesencja pokolenia 30+, świadomość, że życie to nie linia prosta od punktu A do punktu B, lecz podróż, w której mamy prawo zmieniać zdanie, eksperymentować, szukać czegoś.
2: Dagmara pokazała nam, że powrót z emigracji nie musi być końcem podróży, może być początkiem nowej, tym razem w kierunku do samego siebie.
1: Dziękujemy, że byliście z nami w tej opowieści. Macie własną historię powrotów?
2: Albo może znacie kogoś, kto rozważa powrót do Polski? Koniecznie wyślijcie mu link z naszym podcastem.
1: W kolejnym odcinku z cyklu Powroty z Niemiec, prawdziwe historie Polaków, usłyszycie kolejną historię poszukiwania swojego nowego miejsca, tym razem na polskiej ziemi.
2: Słuchajcie i subskrybujcie Kosmo po Polsku na swoich ulubionych platformach podcastowych.
1: Czekamy również na wasze komentarze na naszym Facebooku Kosmo po Polsku. Podzielcie się waszymi doświadczeniami.
2: Do usłyszenia, mówią Monika Sędzierska
1: i Adam Gusowski.
3: Kosmo po Polsku.

Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic. Choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. ARD Audiotek, Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.

0: tiva leswi ndzinisaka swona. Vala ku tiva leswi winisaka swona. Na ku jima vala ku tiva leswi jimisaka swona. A ku na munhu la swi twisisaka swona.
1: Yine
0: leswi vanhu va ni rhandzisaka swona. Lavan'wana vala ku tiva leswi ndzi tirhisaka swona. Vala ku vona leswi ndzakwisaka swona. Vala ku